0: Yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestenjak, Boštjan pa Jan, okej, okay, ja. Joj, mala dobra si pa prosta si.
1: Joj, ne!
0: Kak ne, se ti pa zravni. Boš rekat, da si pršla sam na drink z mini krilom z džusenđinom. Ajde, kaj ba, dej mi pivo.